Więcej dzieci to ty chce. Hop, hej, więcej dzieci to ty chce. Ruhonie, o wilach ból, przebyje, przy tybę, o wilach ból.